pala goma woda nyango. Hana pala goma woda nyango dari kanyanya. Chuo wondore nono samionge hukudu. Chuo wondore nono samionge ratego.